Khawulisa, khawulisa, khawulisa mama, khawulisa. Kwa mme khawulisa. Ona bolela go mme khawulisa, khawulisa le mo.